Jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Choćbym żył jeszcze

0: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. No i rozpoczynamy nowy dzień, który będzie tak samo przyjemny jak wczorajszy. Na razie co prawda chłodno, bo 10 stopni na termometrach, dlatego jeżeli teraz wychodzicie z domu, to koniecznie ubierzcie coś na siebie, ale spokojnie, później będzie o wiele cieplej, maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia 22 stopnie, no i bardzo słonecznie, szykuje się po prostu przyjemny dzień.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka, godzina ciszy na Solnej. To w hołdzie dla ofiar tragedii. Kilkuset mieszkańców Krakowa zgromadziło się wieczorem w miejscu wypadku, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Protestujący żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy.
2: Do tego dochodzi, że będzie się bał człowiek chodzić po chodnikach, bo takich punktów jak ten tutaj w Krakowie jest coraz więcej i niestety nasza policja nie robi z tym nic.
3: Tutaj zawsze coś szybko jeździło. Były wyścigi, były różne ryczenia samochodów. Każdy o tym wie, kto mieszka tutaj blisko.
1: Jeszcze w tym tygodniu na ulicy Solnej mają pojawić się progi zwalniające, a 26-letni kierowca, który wjechał w rodzinę, usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku i został tymczasowo aresztowany. Są nowi świadkowie, którzy współpracują z prokuraturą i jest przełom w śledztwie. Tak prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi w sprawie Zonda Krypto. Nie zdradził jednak, czy prezes giełdy kryptowalut Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o jakim więc przełomie mówi szef resortu sprawiedliwości?
4: O nowych dowodach i osobach, które chcą zeznawać. O szczegółach prokurator generalny nie chce mówić.
5: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy.
4: Mówił minister Waldemar Żurek, który dodawał, że szczegóły sprawy trzeba przygotować procesowo.
5: Wtedy opinia publiczna na pewno pozna te dowody, które mamy zebrane.
4: Tymczasem według obrońcy szefa Zonda Krypto, Przemysław Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury cały swój majątek.
1: Świat żegna legendę muzyki country. Nie żyje słynna amerykańska piosenkarka i aktorka Dolly Parton. Jej dorobek to ponad 3000 piosenek. Dolly Parton miała 80 lat.
6: SK2 Sport.
1: Kapitalny mecz polskich siatkarek. Polki na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo i są już pewne awansu do 1/8 finału. Tym razem w świetnym stylu pokonały Słowenię 3-0. Biało-czerwone do zwycięstwa poprowadziła atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty. Tymoteusz Puchacz zagra w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Jego Sabah Baku w 2 meczu wyeliminowało Hapoel. Polak zaliczył asystę przy golu dającym drużynie z Azerbejdżanu dogrywkę, w której jego zespół dorzucił 2 kolejne trafienia.
7: Że środa? Że dzisiaj już środa? Zobaczcie, jak człowiek się nie obejrzał, a tu już! O! A mówią, że o, te tygodnie tak się leją, jak nie powiem co skąd. A tu proszę bardzo, środa! Oj, dzień dobry, mili państwo!
6: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
7: Jeszcze 2 dni i sen się spełni, więc proszę bardzo, kompi na początek naszego dzisiejszego spotkania. Tylko 2 dni, no jak to brzmi, pięknie to brzmi. Chyba że dla dzieciaków to jeszcze trochę więcej dni i wakacje, ale my odetchniemy dorośli, tak?

0: sercu może.
1: Jeszcze 5 minut. Może jeszcze 5 minut. Tak sobie zawsze odpowiadamy. Z rana jak nas woła ten budzik. Nie każdy ma budzik wbudowany w jakieś urządzenie elektroniczne. Niektórzy mają budziki naturalne. Czy to w postaci młodszego pokolenia, czy to w postaci czworonożnych przyjaciół. To są naturalne budziki, które sprawiają, że trzeba wstać i trzeba robić. Więc witamy wszystkich, którzy już słuchają Radia Obudzeni, bo te naturalne budziki także dzisiaj zadziałały. 10 po 6 i bardzo ładnie się składa, bo dzisiaj oprócz tego, że imieniny ma Sandra, Aleksander i Maria, to rzeczywiście nasi przyjaciele czworonożni też jakby imieniny obchodzą. Międzynarodowy Dzień Psa w kalendarzu. To dobra okazja do tego, żeby coś o naszych pupilach na antenie porozmawiać. Kto miał, kto ma, kto chce mieć, to niech się poważnie zastanowi, bo to jest przecież obowiązek. Psy często lubią psocić. Ja mam takie pytanie dla tych, którzy pieska mają. Uwaga, skupcie się, bo na pewno znacie odpowiedź. Za co twój pies powinien dostać mandat? Bo na to też powinny być paragrafy. Dajcie znać. 726-826-826. Dzwońcie do radia albo nagrywajcie się na radiową sekretarkę.
2: SK2.
1: A, i Messenger też mile wskazany z głosóweczkami.

0: Oj, to jest to z rana, że chcemy. Znaczy on chce, ona, w zależności czy to pies, czy suszka, żebyśmy byli przy nich, żebyśmy wzięli na spacer z tego samego rana, wyprowadzili. Dzisiaj jest ich dzień, Międzynarodowy Dzień Psa. Pamiętajcie o nich i dbajcie o nie. Józek z nami już, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Józio, ty jakbyś pieski zawsze fajnie przytulić, pogłaskać, wyprowadzić tego, ale one czasami psoty różne robią. I zadałem takie pytanie, gdyby wasz pies miał dostać mandat, to za co powinien dostać mandat? I twój za co powinien dostać mandat?
1: Mój piesek powinien dostać mandat za przekroczenie piękności.
0: A to w zasadzie mandacik chyba, co?
1: Mandacik, tak.
0: nie taki duży chyba, to mandacik bardziej. A jaki to jest piesek?
1: To jest taki a la Fox Terrier.
0: Aha.
1: Ale bardzo mi wierny.
0: Bardzo wierny. Ile lat już z tobą?
1: 8.
0: 8. Byłeś już dzisiaj na spacerku?
1: Jeszcze nie. Przywiozłem go ze Szczelina.
0: Okej.
1: Do Opola.
0: Czyli się będziesz wybierał, no bo pewnie poranna pora, no to piesek będzie chciał, nie?
1: No tak.
0: No to zaraz czeka cię piękny spacer. A pogoda jaka? Na spacer idealna?
1: Tak.
0: Dobrze. No to miłego spacerku w takim razie życzymy i przytulania się do tej piękności, za którą wystawiasz mandacik dzisiaj.
1: Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Józiu, kubeczek leci do ciebie. Wszystkiego dobrego. 726-826-826. Psiarze, odzywajcie się. Za co waszemu psu należy wystawić mandat? Można też nagrywać głosówki na naszym radiowym messengerze. Eskad.

aż zwierzęco bardzo się zrobiło z samego rana, Międzynarodowy Dzień Psa. Przypominam, kto dopiero do nas dołączył i będziemy wystawiać mandaty naszym psiakom. Za co to właśnie pytanie do was, ale teraz o innym zwierzęciu, takim nielubianym bardzo w lato i no, o komarach. Nie będę się gryzł w język. O komarach będziemy mówić, bo zrobili badania. Okazuje się, że niektórych komary gryzą częściej, a niektórych komary gryzą mniej. I pewnie też to zauważyliście. I teraz pytanie, dlaczego? Chodzi o mikrobiom skóry. Komary przyciąga zapach i mikrobiom skóry. Nie każdy zapach ciała jest taki sam, ale ogólnie, jeśli zapach ciała nie jest zakłócony żadnymi perfumami, to składa się z ponad 1000 lotnych związków. A jak do tego dołożymy obecność grup bakterii, takich jak... Oj, tu teraz nie przeczytam. Corynebacterium kefiresidenti oraz Cutibacterium granulosum i jeszcze do tego Staphylococcus epidermidis, to jesteśmy bardzo atrakcyjni dla komarów. Sporo tej

ulicy Mendelejewa, tak mi się wydaje. Ale słuchajcie, to wychodzi na to, że nawet jak się nie spsikamy żadnymi perfumami, nawet jak się nie poperfumujemy, to jest jeszcze szansa na to, że w te wakacje ktoś na nas poleci.

0: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
1: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
0: I po reklamie.
5: Jan Grzlaczek, dzień dobry. No i czas na nowy dzień, który będzie bardzo przyjemny, słoneczny, no i ciepły. Na razie na termometrach jedynie 10 stopni, dlatego ubierzcie koniecznie coś ciepłego na siebie przed wyjściem z domu, ale spokojnie później będzie można to zrzucić, bo dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, no i przede wszystkim słonecznie aż do godziny 19. Korzystajcie z tej pogody jak tylko możecie.
6: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Więcej o tym w newsach o 7.00. 14 tysięcy mieszkańców Barcelony zakazem opuszczania domów to przez pożar w okolicznym parku krajobrazowym. Walkę z ogniem strażakom utrudnia porywisty wiatr. Uniemożliwia on przewidzenie trasy przesuwania się ognia. I jeszcze maksymalne ceny paliw dzisiaj na stacjach: benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58, a za diesla 7,54.

0: też siebie będziemy pamiętać. Muzyka łączy pokolenia, muzyka przypomina nam o ważnych sprawach, dlatego muzyki warto słuchać, tej najlepszej polskiej oczywiście w Radiu SK2. Sarsa za nami, że za chwilę rotary, 22 minuty do 7. Jest pytanie, są odpowiedzi, bardzo mnie to cieszy. Za co powinno się wystawić waszym psiakom mandaty? No i to nie trzeba kombinować dużo. Ja wam zadaję pytanie, wy macie odpowiedzi. Proszę bardzo, kolejny telefon dzisiaj na antenie.
1: Cześć, ja jestem dumną posiadaczką samojeda. Mhm. Natomiast należy mu się mandat, bo pogryzł moje ulubione perfumy. Nie wiem, jak do tego doszło i nie wiem, jak doszło do tego, że jemu absolutnie nic się nie stało. Natomiast perfum już nie posiada.
0: Dobrze, że piesek żyje. Jeśli flakonik był szklany, to dobrze, że mu się rzeczywiście nic nie stało, ale to jest samojed, jak sama nazwa wskazuje, sam wszystko je. To po pierwsze, ale po drugie są plusy, jak mu teraz będzie ładnie pachnieć z pyska. SK2.

ale to były emocje wczoraj. Kto oglądał albo kto śledził nasze media społecznościowe, ten doskonale wie, o czym mówię. Wczoraj artyści polscy, najlepsi artyści, walczyli o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2026. No, jedna z najbardziej prestiżowych nagród, którą się rokrocznie rozdaje. Za tego takiego hita, za tę osobowość, za te zespoły. I było przewrotnie, było jury, później było głosowanie widzów. W głosowaniu jury na pierwszym miejscu była Ania Karwan, na drugim miejscu zespół Kuba i Kuba. Ale to się po głosowaniu widzów delikatnie zmieniło i bursztynowego słowika 2026 zgarnął zespół Kuba i Kuba. Jedno skrzydło dla Kuby, drugie skrzydło dla drugiego Kuby. Dziubek i Ogon weźmie sobie reszta zespołu. No jakoś tym bursztynowym słowikiem mogą się podzielić. My dzisiaj na pewno też będziemy wam wszystko relacjonować. Instagram przepełniony relacjami, nasz radiowy, rolkami z Sopotu, z festiwalu Top of the Top. Zerknijcie tam, jeśli macie chwileczkę, żeby zobaczyć, jak to tam wszystko wyglądało, a dzisiaj tych relacji będzie jeszcze więcej. SK

0: 4 minuty do 7. W Radiu SK2 za chwilę newsy. Będzie o tych najważniejszych sprawach w naszym kraju, ale będą także informacje sportowe. Tutaj sukcesy siatkarek i uwaga, hit, sensacja, może dla niektórych niedowierzanie, bo to świeżynka. Kolejny Polak w Juventusie. A no, obok Arka Milika ktoś w klubie z Włoch właśnie będzie występował. Jeśli jeszcze nie wiecie, o kogo chodzi, koniecznie zostańcie z Radiem SK2.
1: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz zlady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jan Grzylaczek, dzień dobry. Środa, czyli środkowy dzień tygodnia. Zostały tylko 3 dni do weekendu. No i środa, która będzie bardzo przyjemna. Pogoda przynajmniej sprawi, że ona będzie przyjemna. Na razie jeszcze chłodek, ale później 22 stopnie. No i przez cały dzień będzie słonecznie. To idealna szansa na jakąś aktywność na zewnątrz. Szczególnie, że jakość powietrza też bardzo dobra, to i wasze samopoczucie będzie dobre.
8: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Specjalna grupa śledczych będzie szukać wszystkich podejrzanych w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą na południu Europy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto wchodzi w skład tej policyjnej specgrupy?
9: Najbardziej doświadczeni policjanci z Małopolski, w tym funkcjonariusze CBŚP i Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak informuje policja, śledczy znają już tożsamość wszystkich napastników. Teraz próbują ustalić miejsca ich pobytu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali już w tej sprawie dwie osoby. Według naszych nieoficjalnych informacji jedna z nich jest niepełnoletnia. Te osoby nie zostały jeszcze przesłuchane. Policja ma jeszcze dobę na ich doprowadzenie do prokuratury.
8: Śledczy podejrzewają, że mężczyzna został śmiertelnie pobity przez pseudokibiców Wisły Kraków. Aż 102 gminy w całym kraju nie zatrudniają ani jednego psychologa szkolnego. Na mapie Polski wciąż są białe plamy. Szczegółowe dane przekazał dzisiaj Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wciąż najgorsza sytuacja jest w szkołach podstawowych. Tu nieobsadzony jest co 10 etat. Jak bardzo jest potrzebna pomoc psychologa, mówi Kamila Wnuk, uczennica jednego z warszawskich liceów.
10: To nie zawsze jest tak, że my wiemy, co nam dolega. Nie diagnozujemy się sami. Po prostu możemy mieć gorszy dzień. Możemy mieć sytuację, w której ktoś bliski się od nas odwrócił. I to wcale nie musi być nie wiadomo jaki problem, ale dla tych młodych ludzi w szkołach podstawowych to jest koniec świata.
8: Najgorszy dostęp do psychologa mają uczniowie w Świętokrzyskiem, na Podlasiu i w Zachodniopomorskiem. Pewna wygrana i pewny awans. Polskie siatkarki wygrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy ze Słowenią 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek w grupie, dzięki czemu mogą być już pewne awansu do 1/8 finału.
11: Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to będzie całkowicie inny mecz niż ten wczoraj i jestem bardzo dumna z zespołu.
8: Mówiła atakująca reprezentacji Magdalena Stysiak, która zdobyła 24 punkty. Jutro Polki zagrają z Niemkami, a na koniec fazy grupowej w piątek zmierzą się z Turczynkami.
6: SK2 Sport.
8: Kolejny polski piłkarz w barwach Juventusu i to w jego bramce. Do zespołu Starej Damy dołączył właśnie Kamil Grabara. Polski bramkarz przeniósł się z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 11,5 miliona euro. Przypomnę, że przez 7 sezonów bramkarzem Juve był Wojciech Szczęsny. Szybka porażka gwiazdorskiej pary w rywalizacji mixtów podczas US Open. Już w pierwszej rundzie przegrali Aryna Sabalenka i Nowak Dziokowicz. Na ćwierćfinale zatrzymała się inna para tenisowych mistrzów, Serena Williams i Carlos Alcaraz.
12: No tak, bo ci mistrzowie to tak nie dogadują się ze sobą. Każdy wie, że gra najlepiej. 6:03. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa. Za co twój pies powinien dostać mandat? To było pytanie do was. Wrócimy do tego tematu. Tak samo wrócimy do tematów szkolnych, bo w newsach już słyszeliśmy, że rozpoczynamy powoli te tematy szkolne, a idą zmiany od nowego roku szkolnego. Bądźcie z Radiem SK2.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. Let's go!
12: To wszystko w tej godzinie, jeszcze dodatkowo dojdzie GPS, ale o tym wszystkim będziemy opowiadać. Tymczasem najlepsze polskie hity gramy. Oskar Cyms już teraz.

0: cała grupa Demono w Radio SK2. Prawie 10 minut po siódmej. No to co? No to psiaki, psiarze w zasadzie dzisiaj się odzywają. Za co wasz pies powinien dostać mandat? Międzynarodowy Dzień Psa. Bardzo dużo telefonów odebrałem. Posłuchajmy kilku.
1: Ja a propos mojego kochanego psiaka. Powinien dostać mandat za łamanie przepisów zakazu i wymuszenia. Wymuszenia polegają na wymuszeniu smaczku. Natomiast nie ma dla mojego psiaka zakazu wejścia do jakiegokolwiek pomieszczenia. Nie istnieją bariery. Cokolwiek się gdzieś nie zagrodzi, nie zastawi, znajdzie obejście. Ale jest świetna i jest z nami 13 lat.
2: Zapuszczanie bąków. A skubaniec jeszcze na dodatek, jak ktoś się odezwał, że pół, że tak nie wolno, to on się rozglądał, bo to nie było do niego. On szukał kogoś za sobą.
3: Dzień dobry. Mojemu pieskowi należy się mandat za to, że za każdym razem, kiedy wszyscy wychodzą z domu, odsuwa sobie krzesło, wchodzi na stół i biega po stole i po wyspie, szukając jedzenia. Pozdrawiam.
0: Przypisuje się to kotom, a okazuje się, że z psami jest tak samo, że on jak wychodzi, to rzeczywiście jest panem domu.
4: SK2. Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich puk. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: No to dzień dobry jeszcze raz. 17 minut po 7. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Co dzisiaj? No 26 sierpnia. Będziemy jeszcze wiele razy wspominać o tym, że to już koniec laby, że za niedługo do szkoły. I coraz więcej słyszymy o nowym nadchodzącym roku szkolnym 2026-2027. Zmiany w tym roku w szkołach. Od 1 września w klasach 4 do 8 szkół podstawowych pisemne prace domowe nie będą obowiązkowe ani oceniane, a całkowicie zlikwidowane zostaną zadania domowe z zakresu prac praktyczno-technicznych. Czyli wiecie, różnego rodzaju rysunki, wycinanki, tego nauczyciel do domu nie będzie mógł zadać jako zadania domowego, jako pracy domowej. I powiem tak, bardzo dobrze, rodzice odetchną z ulgą. Chociaż moja mama, to znaczy ja, zawsze z tego miałem same piątki.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

prawie 25 minut po 7. Miss Love It w Radiu SK2. Słuchajcie, niepowtarzalna okazja. Dzisiaj, jutro już tylko możecie się pochwalić, gdzie pojechaliście sobie w te wakacje. Nasz cykl GPS po 7.30 już możecie dawać znać albo telefonicznie na 726-826-826 albo poprzez naszego Messengera, tam zostawiajcie głosówki, gdzie pojechaliście sobie. Dzisiaj się jeszcze można pochwalić, jutro, a w piątek no to już będzie PKP, a w poniedziałek to już w radiu przynajmniej rozkład roku szkolnego i wakacyjny cykl znika z naszej anteny, więc tylko dziś, jutro szansa na to, żeby jeszcze się pochwalić, gdzie pojechaliście sobie. Czekam, 726 826 826 lub Messenger. SK.

0: rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: I po reklamie.
11: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Konin powoli budzi się do życia, ale na konińskich drogach jeszcze dość spokojnie. Od rana słońce, które będzie nam towarzyszyć przez cały dzień aż do godziny 19. Też temperatura przyjemna, maksymalnie w ciągu dnia 22 stopnie. Teraz jeszcze chłodno, ale później będzie cieplej. Idealna pogoda na jakąś aktywność na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, słońce do 19, więc po pracy korzystajcie.
12: 7.30 News SK2. Anna Łobocka, 35-letni Polak podejrzany o oszustwa seniorów w Niemczech, zostanie przekazany tamtejszym służbom. Miał działać w zorganizowanej grupie przestępczej i metodą na policjanta wyłudzić prawie 700 tysięcy euro. Arturowi O. grozi do 15 lat więzienia. Warszawa kupi system antydronowy, pisze Gazeta Wyborcza. System, jak zapowiada ratusz, pozwoli na wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń i szybszą reakcję służb. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok. Do Włoch wdziera się kolejna fala ekstremalnych upałów. Na południu kraju temperatura może sięgnąć 45 stopni. Skutki finansowe tegorocznego lata Włosi odczuwają także w rachunkach za prąd. Koszt używania klimatyzacji w domu latem to średnio około 140 euro.

0: No właśnie, jak gdzieś pojechaliście, to dom jest daleko. Ostatnie dwa dni, żeby pochwalić się, gdzie pojechaliście sobie. 726 826 826, linia otwarta. Można dzwonić.
1: No to jedziemy.
0: No to jedziemy. Gdzie pojechaliście sobie? Kto nas słucha, kto ten cykl zna, doskonale wie, że można powiedzieć, mamy stałego korespondenta z Las Palmas. Tomek praktycznie co dzień nagrywa głosówkę. Dzisiaj też nagrał. Tomek, ty się chwal wszystkim, od jak dawna jesteś w tym Las Palmas?
2: Ja od końca lipca jestem w Las Palmas. Pozdrawiam, Tomek. Pozdrawiam was, prowadzących. Dzień dobry wszystkim. Buziaki dla mojej żony, która w tym momencie jedzie do pracy albo już jest w pracy. I dla kolegi Krystiana również pozdrowienia, który wczoraj napisał do mnie, że mnie usłyszał. Trzymajcie się, najlepszego z Las Palmas.
0: Najlepszego, Tomek, stałeś się naszym GPS-owym celebrytą. Tak można powiedzieć, jutro ostatni dzień, więc chciałbym znać jakby termin zmiany destynacji, kiedy gdzieś indziej pojedziesz. Telefonik mamy też na 726 826 826. GPS, dzień dobry, słuchamy, gdzie pojechałeś sobie?
3: Dzień dobry, ja właśnie jadę do Niechorza na urodziny do mojej siostrzenicy. Pozdrawiam ją i życzę wszystkim miłego dnia.
0: Pięknie, wszystkiego dobrego i 100 lat, 100 lat dla siostrzenicy w takim razie i spokojnej drogi życzymy. Mamy jeszcze SMS-y przecież. Jadę na Pazury, bo jutro trzeba po urlopie jakoś pokazać się w pracy. Pozdrawiam, Klaudia. No to jak jutro kończymy urlop, pazurki muszą być zrobione. Kto jeszcze? Słuchamy. Halo, halo.
4: Hej, my byliśmy w tym roku w Czarnogórze, na Słowenii i w Rumunii. Z 2-3-latkiem na pokładzie, więc nie było łatwo.
0: Wow.
4: Ale przejechane 4 i no to 4000 kilometrów razem z trasami widokowymi. Było super.
0: A powiedz jeszcze, jak masz na imię?
4: Ania z Opolskiego.
0: Ania z Opolskiego, pięknie, co za wyczyn. Ja próbowałem z dwójką dzieci, ale to po Polsce tylko i to no, kilkaset kilometrów i wiem, że nie było tak łatwo. Następny telefon, halo, słuchamy GPS.
5: Siemanko.
0: Słuchamy.
5: W Choroszczy byłem, ale nie w szpitalu.
0: Z Choroszczy, ale nie w szpitalu.
5: Tak.
0: A gdzie jedziesz?
5: Do Kielc.
0: Do Kielc. Dobrze. Spokojna dróżka?
5: Oczywiście.
0: Misiaczki stoją?
5: Nie.
0: Nie stoją. No dobrze, można jechać.
5: Ale odcinkowe gorzej.
0: Jak odcinkowe, tak?
5: Odcinkowe pomiary prędkości.
0: No to tempo maciku stawiamy i jedziemy, będzie dobrze. Właśnie, należy uważać, święte słowa. Pięknie, dziękujemy ślicznie. Jutro ostatnie radiowe GPS. Bądźcie wtedy

0: Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity, 9 minut do 8, bracia za nami. Ostatnie dni wakacji to też no, dziwne historie, które dzieją się na całym świecie, ta akurat z Japonii. Ojciec zostawił na kilka godzin 7-letniego syna na szlaku najwyższej góry Japonii, Fuji. 7-latek skarżył się na zmęczenie, ojciec mu powiedział: poczekaj tutaj! I poszedł dalej w górę ze starszym synem. Pracownicy schroniska znaleźli dziecko w czwartek rano w pobliżu jednego z punktów postojowych. To było na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, czyli i tak 7-latek dał radę. Ale jak o tym ogólnie mówię, to dostrzegam dwie szokujące rzeczy. Pierwsza, że to było bardzo grzeczne dziecko. Ojciec kazał czekać, dziecko czekało. Druga, że to był szczyt. Szczyt nieodpowiedzialności rodzicielskiej. Nie róbcie tego w domu, w górach, nad morzem, nigdzie.
1: SK2.

Pięknie. Dziękujemy pani Bledko. Bardzo piękny utwór. Wszystkie, jak zresztą wszystkie na antenie Radia SK2, bo to najlepsze polskie hity. Gramy w Państwa Miasta dzisiaj także po 8. To jest ten czas, że można się zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 albo na Messengerze tam zostawiacie numer telefonu. Powtarzam to codziennie, bo nie każdy zostawia ten numer na Messengerze, jak się zgłasza. Zawsze jest jakieś zadanie konkursowe. Dzisiaj napiszcie coś, co mnie zaskoczy, w sensie coś, czego po was bym się nie spodziewał. O, napiszcie coś o sobie, czego po was bym się nie spodziewał. I tym wchodzicie do gry o prezent marzeń o wartości 500 zł, który jest do zgarnięcia w naszej zabawie. Gramy po 8.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Konin powoli budzi się do życia i na konińskich drogach jeszcze spokojnie, nie ma większych korków w mieście. Patrzymy więc na pogodę, no i na termometrach obecnie 14 stopni, dlatego przed wyjściem z domu koniecznie ubierzcie coś na siebie, ale później cieplej, dzisiaj maksymalnie 23 stopnie na termometrach i co najważniejsze, cały czas świeci i będzie świecić słońce, dodatkowo dziś nie będzie padać.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Zniszczenie, ofiary i ranni, kolejne wymiany ciosów między Kijowem a Moskwą. 4-letnie dziecko i kobieta zginęli w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Czernichów na północy Ukrainy. Z kolei w Rosji znów uderzono w magazyn sieci sklepów internetowych. Są doniesienia o uszkodzeniu jednej z rafinerii. Tymczasem nie milkną echa tajemniczej wizyty szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe miał osobiście ostrzec Kreml. Lepiej tego nie róbcie. Szczegóły Mateusz Chłystun.
13: Według Wall Street Journal John Ratcliffe miał się spotkać z prezydentem Rosji, by ostrzec go, że Waszyngton wie o planach Kremla. Chodzi tu o wielką mobilizację zapowiedzianą w Rosji na jesień. Według analityków gazety może to oznaczać, że amerykański wywiad wiąże te plany z otwarciem nowego frontu. Eksperci prognozują, że może to być kolejny kierunek uderzenia na Ukrainę albo atak na kraje natowskie. Szef CIA swoją delegację rozpoczął w niedzielę. Na pokładzie rządowego samolotu dotarł do Rygi, skąd dwa dni później wojskowym Boeingiem C-17A poleciał do Moskwy.
12: Był cichy marsz, mieszkańcy chcą konkretnych działań. To po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. W tle polityczny konflikt. Część krakowskich radnych twierdzi, że mimo apeli o zabezpieczenie ulic Solnej i Zabłocie, miasto oraz policja odmawiały działań. Stąd zapowiedź zawiadomienia do prokuratury w sprawie przestępstwa urzędniczego. To nie miasto jest winne tej tragedii, odpiera zarzuty Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta Krakowa.
14: Nie mam takiej możliwości, żeby wobec urzędników wyciągać konsekwencje, dlatego że nie było żadnych przesłanek i nadal ich nie ma, żeby tam robić specjalne utrudnienia w ruchu, bo ten ruch i tak tam się odbywa z trudem i tam ciągle przemieszają się w korku.
12: Jednocześnie Stanisław Kracik zapowiada, że na ulicy Solnej jeszcze w tym tygodniu mają zostać zamontowane progi zwalniające. Już w ten weekend po raz 15 rusza akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej będą czekać koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador wydarzenia.
15: Na Górnej Równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne. Przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej, będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
12: Wciąż poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór. Wszystkie szczegóły znajdziecie na czystapolska.org.pl.
10: SK2 Sport.
12: Robert Lewandowski i jego Chicago Fire stracili szansę na pierwsze trofeum w tym sezonie. W ćwierćfinale Leagues Cup Chicago przegrało z meksykańskim Monterey 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie. Artur Jędrzejczyk zostanie uhonorowany przez Legię. Klub zdecydował, że numer 55, z którym występował, zostanie zastrzeżony. Pożegnanie obrońcy, który rozstał się z Legią przed tym sezonem, zaplanowano przy okazji najbliższego meczu ze Śląskiem Wrocław.
0: program Czyste Góry, a tam kramiki rozstawione, wszystkie atrakcje. Kto to później będzie sprzątał? Też takie pytanie, jak tam się tłumy zjadą i będą się częstowali tym, co z tych kramików będzie serwowane. Dwie minuty, prawie trzy minuty po ósmej rozpoczynamy kolejną godzinę naszej szampańskiej zabawy w środę w rytmie najlepszych polskich hitów.
10: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
0: A szampańska zabawa będzie, bo przypominam, że przecież za niedługo Państwa Miasta. Zgłaszamy się tym, czym o Was nie wiem. W sensie, zaskoczcie mnie jakoś. Czego po Was się nie spodziewam i w życiu bym nie wyobrażał sobie, że coś zrobiliście lub czegoś nie zrobiliście. Budka suflera już teraz, za chwilę Dawid Podsiadła.

Chwilę spokoju, chwilę relaksu zapełnił Dawid Podsiadło o 8.11. Też potrzebne są te brzmienia o poranku. Tak wam gramy w Radiu SK2. Koniec sierpnia to też jakby festiwal dożynek w naszym kraju. W wielu miejscach takie się odbywają imprezy typu dożynki. Na przykład w Chorzelach na Mazowszu zakończyło się to dość nietypową sytuacją. Muszę wam najpierw opisać, jak to było zorganizowane. Była scena na dożynkach w Chorzelach, ale do sceny jakby konstrukcyjnie był przytwierdzony kombajn, bo z kombajnu grał DJ. To taka miała być atrakcja, że DJ jest na kombajnie i gra. I ten kombajn był przytwierdzony do sceny, ale w pewnym momencie imprezy jeden z uczestników wsiadł na ten kombajn i odjechał. Uszkodził całą konstrukcję sceny, zerwał dach, no ale kontynuował jazdę. Pojechał dalej, nawet zahaczył o stację paliw, później porzucił kombajn i uciekł. Straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale sprawa nie została zgłoszona na policję, bo jednak ten, co odpalił ten kombajn i ruszył, zgłosił się, powiedział, że pokryje koszty napraw, no i dlatego policja nie wszczęła postępowania. No, dla takiego wandala ze wsi z dożynek to nie problem. Najwidoczniej ma za dużo siana. SK2

0: My też lubimy, też wiemy, że ma parę wad, ale spontan czasami w tej zabawie się przydaje.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czasami ta spontaniczna odpowiedź może przechylić szale zwycięstwa. O prezent marzeń w wartości 500 zł dzisiaj gra Janina i Mateusz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć, witam.
0: Witamy, przypominamy zasady. Losuje wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. A joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak,
4: jasne.
0: Dobrze, Janinka zaczyna. W prawo, w lewo?
4: W lewo poproszę.
0: W lewo, proszę bardzo. Janino, dla ciebie będzie litera T. T jak tata. T jak tata. 20 sekund. Uwaga. Państwo.
4: Turcja.
0: Miasto.
4: Toruń.
0: Znana postać.
4: Tolkien.
0: Roślina.
4: Tulipan.
0: Kolor.
4: Turkusowy.
0: Zawód.
4: Taksówkarz.
0: Samochód.
4: Toyota.
0: Po czasie. Samochód niestety po czasie, ale ładnie, do niczego nie mam zastrzeżeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów, Janinko, dla ciebie. Jakbyś się tak długo nad tą znaną postacią nie zastanawiała, no to by było pewnie więcej, tak myślę, bo ta Toyota wtedy by się zmieściła i byłoby siedem, a kto wie, czy na następną kategorię też byś nie udzieliła odpowiedzi. Ale szósteczka. Mateusz, w prawo, w lewo?
5: Brawo, poproszę.
0: Brawo. No i przypomnę, Mateuszu, będziesz miał 6 punktów do pobicia, będzie 7 poprawnych odpowiedzi z rzędu, wygrywasz. 6 będzie remis, a jak mniej, no to Janinka wygrywa. Dla ciebie litera O się wylosowała. Litera O, okrągłe O. 20 sekund, Mateuszu. Uwaga, państwo.
5: Oman.
0: Miasto.
5: Ostrów Wielkopolski.
0: Tytuł filmu.
5: Odyseja.
0: Imię.
5: Ola.
0: Roślina.
5: Opuncja.
0: Potrawa.
5: Ostrygi.
0: Zawód. Okulista na przykład, bo już po czasie.
5: Na przykład.
0: Zawód.

0: Okej, bo sobie zapisałem, że masz punkcik, a nie zapisałem sobie, jakiej odpowiedzi udzieliłeś, więc tutaj zapomniałem. Dobra, ale no to mam remis. No to co tu będziemy dużo kombinować? Wszystko posprawdzałem, chciałem uniknąć remisu, dlatego sprawdzałem w sumie, ale nie dałeś się tak łatwo, Mati. Janina, słyszysz, jest remis?
1: Słyszę.
0: Dobra, i teraz losuję wam literę. Dogrywka polega na tym, że wylosuje się litera, powiem wam, jaka to jest litera, później powiem, jaka będzie kategoria i udzielacie odpowiedzi tak, że się zgłaszacie swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ma pierwszeństwo odpowiedzi, odpowie dobrze, wygrywa, odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi w przeciągu 3 sekund, wygrywa przeciwnik. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobra, czyli swoim imieniem się zgłaszamy. Litera jest S. S jak samochód. I teraz tak, kategoria w samochodzie.
1: Janina,
0: słuchamy.
1: Na literę S w samochodzie mamy
0: 3 sekundy.
1: Sprzęgło.
0: 3 sekundy, Janinko, minęły. Niestety, 3 sekundy minęły. Za długo udzielałaś odpowiedzi, za długo zbierałaś myśli. Mateusz ma prezent marzeń o wartości 500 zł. Mati.
2: Jestem.
0: Widzisz, czasami warto powstrzymać konie swojego umysłu. Pomimo, że Janina dobrze odpowiedziała, to...
2: Dobrze, to prawda.
0: 3 sekundy, Janinko, niestety minęły. Za długo zbierałaś myśli. Nagrody pocieszenia, Janinko, do ciebie. I gramy w Państwa Miasta, przecież jeszcze jutro po 8:00. Zapraszam was wtedy.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

26 minut po 8, chłopcy z placu broni. Teraz coś, co zabrzmi jak zagadka, to nie będzie konkurs żaden. Brzmi jak zagadka dla dzieci, ale wydarzyło się naprawdę. Taką zagadkę ja ułożyłem. Leżał w rowie, w Wejherowie, był dwumetrowy, syczał na przejeżdżające samochody. Koniec zagadki. To wąż, wobec którego policja musiała podjąć interwencję, wejherowska policja, bo straszył kierowców i pieszych. Nie wiadomo, skąd się wziął ten dwumetrowy gad tam, ale ja myślę, że musiał komuś uciec po drodze nad morze. Choćbyś nie wiem, jak kombinował, to nad polskim morzem po prostu nie da się trzymać węża w kieszeni. Eska.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
6: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Godzina 8:30, na termometrach 15 stopni, no i słonecznie. Teraz już będzie tylko cieplej, maksymalnie w ciągu dnia 23 stopnie. Też cały dzień aż do godziny 19 jest słoneczny. Dzisiaj bez deszczu i bez silnego wiatru, dodatkowo bardzo dobra jakość powietrza, więc i to wasze samopoczucie w tę środę powinno być dobre.
7: 8:31, News SK2, Anna Łobocka. Ponad 300 osób w Belgii zaraziło się salmonellą po spożyciu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii. Według portalu RTL Info skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym do Polski. Żupr zaatakował małżeństwo z Francji. 38-letnia kobieta w ciąży trafiła do giżyckiego szpitala. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Borki w Warmińsko-Mazurskim. Podczas spaceru żupr uderzył głową kobietę w nogi. I jeszcze najnowszy sondaż Polster dla Superekspresu. Gdyby w wyborach do Sejmu starły się dwie koalicje, to 55% Polaków oddałoby głos na blok wyborczy KO, PSL, Nowej Lewicy, Polski 2050, Unicentrum i Partii Razem. 43% na koalicję PiS, obu Konfederacji i Rozwoju Plus.

Jazzy były, są i będą, ale my teraz patrzymy w przeszłość, bo to kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dziś w kalendarzu, ale rok się zmienia. W sensie patrzymy na kalendarz nie z tego roku i na te newsy, które wtedy się pojawiały. Dzisiaj 2003 rok, 23 lata temu. Z gazety ze Szczecina, taki nagłówek: paralotnią w Bieszczady. Wczoraj ze Świnoujścia wystartowało dwóch paralotniarzy. Dziennie lecieć będą przez około 6 godzin. W ten sposób chcą pokonać około 1000 kilometrów i dotrzeć na południe kraju. To, jak już mówiłem, pisał Głos Szczeciński dokładnie 26 sierpnia 2003 roku. Ja pamiętam, jakie były wtedy drogi w Polsce. Być może wy też pamiętacie, ile się jechało z północy na południe. Jaż sam się dziwię, że sam nie miałem wtedy paralotni.

11 minut niecałe zostało do godziny 9. Mam tu taki nagłówek z prasy wielki. Modelka napędza Oscara? Oskar Pietuszewski, 18-letni zawodnik FC Porto. Nadzieja naszej polskiej piłki, być może przyszłość reprezentacji. Od miesięcy no najgorętsze nazwisko, jeśli chodzi o polskich piłkarzy. W mediach huczy o jego rzekomym związku z piosenkarką Agnieszką Nowakowską. To jest wokalistka grupy Modelki. Sobie śpiewa, jest zdjęcie w gazecie i na tym zdjęciu nie jest jak śpiewa, tylko wygląda jakby była modelką, rzeczywiście. Oskar, podobno jego serce zapłynęło dla Agnieszki. Może na podstawie tych utworów, może te utwory napędzają Oskara do tego, żeby na boisku śmigał jak szalony. No tak to jest, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. No. Także panie Oskarze, 18 lat pan ma, Agnieszka ma 22, jeszcze wszystko przed panem, życzymy wielkiego sukcesu reprezentacyjnego i niech pani Agnieszka doda panu skrzydeł. SK2

minut do 8 dzieje się w naszym kraju strzelanina w Żorach na Śląsku. Wrócimy do sprawy w newsach. Będzie też o dalsza część afery Zonda Krypto. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: I po reklamie.
2: Jan Grzelaczek, dzień dobry. Sytuacja na drogach w regionie jest spokojna, dlatego skupmy się na pogodzie, która jest naprawdę przyjemna. Na razie na termometrach 17 stopni, no ale w ciągu dnia maksymalnie nawet 23 stopnie. Cały dzień słoneczny, bezwietrzny, no i nie będzie dzisiaj padać. Także idealna pogoda na jakąś aktywność na zewnątrz, no chyba że jesteście alergikami, to ją ograniczcie, bo pyli.
3: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Strzelanina podczas akcji policji w Żorach na Śląsku. Ranny został funkcjonariusz podczas próby zatrzymania samochodu.
4: Miało tam miejsce zarówno w trakcie czynności potrącenie jednego z policjantów, jak również inny policjant oddawał strzały w kierunku pojazdu celem jego unieruchomienia. Pojazd został zatrzymany, a w następstwie tego osoby również.
3: Mówił Marcin Leśniak z policji w Żorach. Jak udało nam się ustalić, ranny funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń. Została mu udzielona pomoc na miejscu. Kolejne rewelacje w sprawie afery z giełdą kryptowalut. Poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał spotkać się z jej prezesem na Ibizie, donosi Wirtualna Polska. Polityk po powrocie z wyspy zaczął angażować się w sprawy branży kryptowalut. Jak do sprawy odnosi się Michał Moskal, o tym Mateusz Chłystun.
5: W wydanym rano oświadczeniu Michał Moskal przekonuje, że nigdy nie współpracował z szefem Zonda Krypto, a spotkanie z nim na Ibizie polegało na omówieniu udziału w konferencji dotyczącej gospodarki. Polityk zapewnia, że za bilety lotnicze i hotel zapłacił sam. Tymczasem według doniesień portalu poseł nie zgłosił wyjazdu do tak zwanego rejestru korzyści, co było jego obowiązkiem. Polityk po tym spotkaniu wyraźnie sprzeciwiał się rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Wczoraj prokurator generalny zapewniał, że w śledztwie w sprawie całej afery Zonda Krypto jest wyraźny przełom, ale szczegółów nie chciał ujawnić.
6: Cały czas trwają czynności, to jest kwestia tygodni, wtedy opinia publiczna pozna te dowody, które mamy.
5: Mówił minister Waldemar Żurek. Nadal nie wiadomo więc, czy szef giełdy, o czym donosiły wcześniej media, został w ogóle przesłuchany przez śledczych.
3: 15. edycja Poland Business Run coraz bliżej. Początek w Warszawie już w najbliższą sobotę.
7: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września. Można się zapisywać w tych wszystkich kategoriach.
3: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Do biegu zgłosiło się ponad 47 tysięcy osób. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i mastektomii.
8: W sumie to mi się podoba to bieganie wirtualne. To jest sport dla mnie. Już wspominałem niejednokrotnie, że rower okej, ale bieganie to wirtualne. Tak, żeby się za bardzo nie zmęczyć, żeby dobiec od punktu A do punktu B. Tak palcem po mapie, o, najlepiej.
9: No to gramy.

Już za niedługo liście pospadają z drzew, nie jeden z liściem na głowie wejdzie do autobusu i będziemy na niego się patrzeć, albo może z uprzejmości mu zwrócimy uwagę, żeby inni się później nie śmiali. 15 minut po 9 w Radiu SK 2, słony rachunek za krew, o tym donosi dzisiejszy Super Express. To w stolicy, Szpital Bielański, jakby... Nie patrzy na to, kto w jakim celu przyjeżdża do szpitala, a niektórzy przyjeżdżają oddać honorowo krew, żeby posłużyła innym. No a parking 8 zł do niedawna jeszcze był darmowy dla krwiodawców, ale teraz nie. I opisują przypadek jednego z krwiodawców, który oddał krew, po czym jak wrócił, okazało się, że 4 godziny auto stało, 8 zł za godzinę, 32 zł do zapłaty. Normalnie człowieka by krew zalała, ale że oddał, to nie miał.

0: Gosia Andrzejewicz i ten jej pieprzyk, którego nikt nie może zapomnieć. Cudowna dziewczyna, świetnie śpiewa, piękny przebój. Teraz też coś jeszcze ho-ho, jeszcze bardziej niż utwór Gosi Andrzejewicz sprzed lat.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Miał być żarcik, tak sam Paweł Kukiz mówi o tym utworze, a wyszedł hit pokolenia lat 80. Paweł Kukiz i nie piersi, Paweł Kukiz i Aja RL, bo też przecież w tej grupie śpiewał i zrobili w 1984 roku utwór, który w sumie nawet nie znalazł się na pierwszej płycie, a został się hitem. Proszę bardzo, na pewno pamiętacie. Skóra i Aja RL już teraz w Radiu SK2.

0: Ja wiem, że słuchacie też nas przez aplikację mobilną za granicą, więc można tam tubylców uczyć tego pięknego polskiego utworu o tym, że my jesteśmy wychowani w Polsce. Nowość od BRO w Radiu SK2. 24 minuty do 10. Niebezpieczne powroty z wakacji. To jest dużo takich newsów w internecie i teraz czytam o jednej sytuacji z Niemiec. Niemka wracała sobie z Grecji, no i wylądowała w Niemczech na lotnisku w Düsseldorfie. Było jej zimno, bo w Grecji było cieplej, wylądowała w Niemczech, w zimnym kraju przecież. Chciała ubrać kurtkę, zakłada ją, tę kurtkę i cap! Skorpion ją urządlił. Kobieta nie straciła w ogóle przytomności, ale wezwano tego, toksykologa na lotnisko i okazało się, że to był drugi co do siły jadu skorpion na świecie. Jeden z najsilniejszych jadów miał ten skorpion, a kobieta nawet przytomności nie straciła. Na badania do szpitala ją wysłali. Tak sobie myślę, że nawet gdyby to był pierwszy co do siły jadu skorpion świata, a urządlona kobieta miałaby córkę, a ta córka miałaby męża, to tej urządlonej kobiecie też by się nic nie stało, bo nie ma takiego jadu, który działa na teściowe.
1: SK2. Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: I po reklamie.

0: Zazdrosna, że takie hity gram, też by chciała coś pograć, ale już ją wpuszczę do studia. Kasia Grodzka z wami po 10. Ja dziękuję za dziś. Pięknej środy wam życzę i taka będzie, bo ja już tam widzę, co Kasia przygotowała muzycznie. Po 10, ale na razie nie zdradzam. Dawid Wajda, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
1: I po reklamie.
5: Jan Grzylaczek, dzień dobry. Wczoraj, dzisiaj i jutro pogoda dawała, daje i będzie dawać powody do radości. No bo bardzo przyjemnie, słonecznie i ciepło. Na razie na termometrach 19 stopni, ale dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Jutro z kolei maksymalnie 24 stopnie. Wykorzystajcie tą pogodę jak tylko możecie, to idealny czas na jakąś aktywność na zewnątrz.
6: Jest 10 News SK2. Anna Łobocka. Makabryczne odkrycie w Kutnie. W jednym z mieszkań znaleziono dwa ciała, kobiety i mężczyzny. Służby wezwał zaniepokojony sąsiad. Do środka mundurowi weszli siłowo, mówi Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi.
7: Sprawa jest prowadzona w formie śledztwa pod nadzorem prokuratury, więc na obecnym etapie z uwagi na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy dodatkowych informacji.
6: Kluczowe jest teraz ustalenie przyczyny śmierci tych dwóch osób. Jaja skażone salmonellą z Belgii mogły trafić na polski rynek. Chodzi o jedną z partii dostaw wysyłanych do 8 krajów europejskich, w tym właśnie nad Wisłę. Belgijskie służby sanitarne potwierdziły ognisko zakażenia na fermie jednego z większych eksporterów jaj z okolic Antwerpii. O tym, jak wykryto zainfekowaną partię, Mateusz Chłystun.
8: Belgijska Agencja Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego wykryła ją po tym, jak ponad 300 osób zgłosiło się do placówek medycznych z objawami zatrucia pokarmowego. Wszystkie spożywały jaja pochodzące od tego samego dostawcy. Inspektorzy tej instytucji mówią o pierwszym w kraju zatruciu salmonellozą na tak dużą skalę. Szacują przy tym, że do konsumentów w Belgii i Luksemburgu mogły trafić nawet 2 miliony sztuk skażonych jaj. Ze sklepów wycofały je już tymczasem Holandia, Francja, Włochy i Portugalia. Eksporter wysyłał je jednak także m.in. do Polski i Czech.
6: Ogromny pożar pod Barceloną. Kilkanaście tysięcy mieszkańców z zakazem opuszczania domów. Od wczoraj płonie park krajobrazowy obok katalońskiej stolicy. Ogień strafił już około 35 hektarów. Kilkadziesiąt osób z zagrożonych domów ewakuowano. Trochę to niepokojące. Sytuacja jest w niewielkim stopniu opanowana. Nadal jest dużo ognia. Z tego, co widziałem, pożar rozprzestrzenia się dalej i wygląda na to, że się nie zatrzymuje. To już drugi pożar w regionie tego lata. Po poprzednim w połowie sierpnia służby zatrzymały osobę podejrzaną o podpalenie.
9: Tu Radio SK2. Mamy godzinę 10. Dziś w kalendarzu święto, które wyklinają wszyscy rodzice i przedszkolanki, czyli Dzień Brokatu. Za to ja mam dla was dziesiątkę polskich hitów błyszczących, po których nie trzeba nawet sprzątać i latać ze zmiotką. Takie praktyczne podejście do życia lubimy. Gramy.
10: No to gramy.

Nie da się i doda w dziesiątce polskich hitów Radia SK2. Oni się nie dali. Kuba i Kuba zgarnęli wczoraj bursztynowego słowika Top of the Top Sopot Festival 2026. No i muszę przyznać, wyparli naprawdę świetnie na scenie Opery Leśnej.

0: Wielkie gratulacje dla Kuby i Kuby. I ten zwycięski występ i występy też reszty artystów znajdziecie oczywiście na Instagramie Radia SK2. My na pewno do Sopotu będziemy dzisiaj zaglądać. No bo przecież święto muzyki trwa sobie w najlepsze. Dziś wieczorem koncert Opera Leśna w 4 aktach. Tak się nazywa ten koncert, a wystąpią m.in. Artur Rojek, Kasia Nosowska, Igor Herbut, a to tylko początek długiej, długiej listy wykonawców.
1: SK2.

0: nigdy nie jest za późno, żeby stać się eko. Co udowodnili nam na Śląsku? Za nami zespół Kombi w Radiu SK2. Ja już tłumaczę. Na cmentarzu lipowym w Gliwicach powstał pierwszy w mieście i jeden z pierwszych w Polsce ekologiczny sektor pochówków. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale to po prostu zaciszny teren pełen drzew, gdzie zmarli chowani są w biodegradowalnych urnach i też obowiązuje tam zakaz przynoszenia zniczy i sztucznych kwiatów. Proszę bardzo, czyli taka natura na 100%. Ekologia od kolebki aż po grób.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: I po reklamie.

0: No i to mnie martwi. Może odpowiedzieć ktoś, kto usłyszy, jak Monika Lewczuk śpiewa "Zabiorę cię stąd", no bo kończą się wakacje. Zabieramy się z odpoczynku i przechodzimy w fazę pracy i nowych wyzwań, tych, które czekają nas na pewno we wrześniu. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
10: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Godzina 11, no i miejscami pojawiają się małe korki. W Koninie postoicie w okolicach Ronda Solidarności. Również trzeba liczyć się z korkami, no oczywiście na rondzie miast partnerskich. A jeżeli chodzi o pogodę, no to niezmiennie bardzo, bardzo przyjemnie. 21 stopni na termometrach, dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. I cały dzień jest słonecznie aż do godziny 19. Skorzystajcie z pogody.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Życiu dziecka i matki nic nie zagraża. 38-latka w ciąży, którą wczoraj podczas spacerów w Puszczy Boreckiej zaatakował żubr, pozostaje pod opieką lekarzy. Wolno żyjące zwierzę wyszło z lasu, gdy małżeństwo z Francji spacerowało po drodze powiatowej, mówi Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
12: W pewnym momencie zwierzę uderzyło kobietę dwukrotnie głową w nogę. Kobieta upadła i doznała obrażeń. Na miejsce został wezwany lotniczy zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana będąca w 16 tygodniu ciąży została przetransportowana do szpitala w Giżycku.
11: Po tym incydencie służby przypominają, że dzikie zwierzęta należy obserwować tylko z bezpiecznej odległości. Kreml w końcu zabrał głos po tajemniczej wizycie w Moskwie. Spotkanie z szefem CIA dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa, oświadczył rzecznik rosyjskiego prezydenta, a o szczegółach Aleksandr Ruszkowski.
13: Najpierw Moskwa nabrała wody w usta, twierdząc, że nic nie wie ani o amerykańskim samolocie, ani o jakichkolwiek rozmowach z przedstawicielami USA. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, potwierdził w rozmowie z Washington Post, że John Ratcliffe, szef CIA, złożył wizytę w stolicy Rosji. Tematem rozmów były kontakty między służbami bezpieczeństwa obu państw. Ratcliffe, który wcześniej negocjował z Rosjanami między innymi wymianę więźniów, jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Trumpa. Spotkanie odbyło się w cieniu dalszej eskalacji i nasilenia walk na froncie w Ukrainie.
11: Kulinarna rewolucja w szkolnych i przedszkolnych stołówkach. Od 1 września zaczną tam obowiązywać nowe, zaktualizowane zasady żywienia.
14: To rozporządzenie wskazuje drogę wszystkim wykonawcom, czy przygotowującym posiłki właśnie dla uczniów. Iwona Skrzypińska, dyrektor szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie. W ramach tego muszą być przygotowywane posiłki zdrowe z jak najmniejszą ilością cukru, soli.
15: Dieta planetarna jest podstawą, że są warzywa, owoce, orzechy, nasiona. Aneta Kapuścińska, intendent przedszkola samorządowego numer 5 w Bełchatowie. Nie rezygnujemy całkowicie z mięsa, ale zmniejszamy jego ilość na rzecz warzyw i owoców strączkowych i pełnoziarnistych.
11: Nowe zasady żywienia zastąpią przepisy wprowadzone 10 lat temu.
0: Mamy 11:02. W tej godzinie mam dla Was ostatni singiel Mroza, który już pojutrze stanie się przedostatnim singlem, bo w piątek Mrozu wraz z braćmi Kacperczyk wydaje nowy kawałek, czyli Wszystko, czego chciałem. Śledzimy dla Was polską muzykę jak nikt inny w eterze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Gdzie ten, który powie mi brat Hanki na antenie Radia SK2? Na pewno panu wędkarzowi z województwa świętokrzyskiego nikt nie powiedział, nie przypomniał, jak niebezpieczna może być wyprawa na ryby w miejscowości Tursko-Małe. 63-letni pan po przyjeździe nad wodę po prostu zapomniał zaciągnąć hamulca ręcznego, przez co jego samochód zaczął staczać się do kanału Wisły. Nici z tego łowienia ryb, pan próbował auto zatrzymać i przy tym troszkę się poturbował. Ostatecznie to strażacy wyciągnęli pojazd z wody. Ja myślę, że chyba najbardziej z tej całej sytuacji ucieszyły się ryby, bo nie trafiły na fanatyka wędkarstwa.
1: I bardzo dobrze.
2: SK2.

Naszym wehikułem skaczemy do połowy lat 80., czyli gdy na świecie nie istniał internet taki, jakim znamy go teraz. Oczywiście ludzkość radziła sobie bez niego całkiem nieźle. Na przykład, gdy kompozytor, jednocześnie lider grupy Pod Budą, Andrzej Sikorowski, tworzył dla Maryli Rodowicz wielki przebój, to wysłał go do niej z Krakowa do Warszawy pocztą tradycyjną i to jeszcze w ogóle na kasecie magnetofonowej. Co prawda nie była to podróż przez ocean, ale za to rozmowa już tak. Maryla Rodowicz i rozmowa przez ocean przed nami w Radiu SK2.

0: Wanna pełna mango? No proszę bardzo, właśnie po tym poznacie tę nowość o Sylwii Grzeszczak, wchodząc na zestawienie gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl, bo kawałek mango ma miniaturę z Sylwią leżącą właśnie w wannie pełnej tych pięknych owoców. Soczysty kawałek, można na niego śmiało głosować. Póki co to miejsce siódme, a kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: maksymalnie 3 za złotówkę na kartę oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

0: Wielki hit od Edyty Górniak, czyli to nie ja w Radiu SK2, a jednak to ja miałam wczoraj urodziny, to prawda, i dostałam niespodziewany prezent od naszego rodzimego CD Projektu pod koniec września. Będzie można zagrać w odświeżoną wersję Wiedźmina 3 Dziki Gon, a w dodatek, czyli Pieśni Przyszłości, zagramy w przyszłym roku. Dziękuję CD Projekt, nie trzeba było, naprawdę, naprawdę, ale też i doceniam.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
1: I po reklamie.
6: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. No i mamy godzinę 12, czyli półmetek dnia. Dnia bardzo słonecznego, chociaż teraz pojawiły się jakieś chmury na niebie, to i tak dzisiaj słońce będzie dominować. Obecnie 21 stopni na termometrach, dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. Tak też będzie wyglądać pogoda do godziny 19, później troszeczkę chłodniej. No ale jutro tak samo, jeżeli chodzi o pogodę, wtedy maksymalnie 24 stopnie na termometrach.
7: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Serial Zonda dopiero się rozkręca, ocenił premier Donald Tusk, a chodzi o najnowsze doniesienia w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Zdaniem premiera dzięki nim znamy powody blokowania przez Karola Nawrockiego i PiS ustawy o kryptowalutach, a przypomnę, wczoraj o przełomie w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak przekazał, są nowe dowody, nowi podejrzani i nowe osoby chętne do współpracy z prokuraturą. Wśród najnowszych doniesień, jak przekazała Wirtualna Polska, poseł PiSu Michał Moskal kilka miesięcy przed bankructwem Zonda Krypto miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie. Po powrocie polityk zaczął angażować się w sprawy branży kryptowalut. Śledztwo w sprawie giełdy trwa. Kradli auta w Polsce i kilku unijnych krajach. Stołeczni policjanci z grupy Orzeł rozbili litewską szajkę złodziei samochodów.
8: Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford został ustalony na autostradzie A2 w okolicach Brwinowa.
7: Relacjonuje Monika Kaczyńska ze stołecznej policji. Okazało się, że auto było skradzione, a jechali nim 40-letni szef grupy i jego o 10 lat starszy współpracownik. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, przebywają w tymczasowym areszcie. Sukces walki o wcześniaka w Ostrowie Wielkopolskim. Przeprowadzili udaną operację u 600-gramowej dziewczynki, która urodziła się w 26 tygodniu ciąży. Dziecko miało poważne kłopoty z układem pokarmowym.
9: Skrajny wcześniak. Pierwsza walka oczywiście jest kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej. Tu jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym przeważnie u tych dzieci. Trzeba po prostu pacjenta operować.
7: Zaznacza szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram, a jej stan się poprawia.
0: Serial Zonda? No, brzmi jakoś tak kosmicznie, ale w sumie tam chodzi o jakieś kosmiczne i wielkości pieniądze, więc to by się zgadzało. U nas za to znajdziecie największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jak na potwierdzenie moich słów, Krzysztof Krawczyk na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: tak jak Kamil Bednarek w Radiu SK2, ale wkrętka wychodzi jednak lepiej, gdy po drugiej stronie słuchawki jest Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry.
3: Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu do Egiptu na 27?
2: A, tak. Jezu, się zastanawiałam.
3: Kłaniam się, Boiler Bożena, po tej stronie biura podróży. Telefonuję, proszę pani, ponieważ już jest miejsce w pokoju 283. To jest dwuosobowy.
2: I teraz muszę... Chwila, pani mówi o moim pokoju w hotelu?
3: Tak, w Egipcie.
2: A to już jest? To przydzielone?
3: Tak. Poinformował nas hotel, proszę pani, żebyście wy wiedzieli, po was jest, są kolejni turyści i oni sobie już zażyczyli, proszę pani, żeby przygotować łóżka pod dzieci. Dlatego też, proszę pani, jest naciągnięta cerata, czyli będzie naciągnięta cerata od 26. I dlatego wy też będziecie z tego korzystać. I warto, żebyście wiedzieli o tym.
2: Cerata to, że na łóżku?
3: Tak, cerata na łóżku, ponieważ po was będą spały dzieci i to jest pod dzieci przygotowane, bo tamci turyści twierdzą, że dzieci będą się moczyć, stąd poprosili o ceratę.
2: Znaczy, no szczerze nie mam pojęcia, bo nie wiem, na czym to polega taka cerata na łóżku.
3: No już mówię, jak niekiedy dzieci, małe dzieci, mogą, proszę pani, nie zdążyć do toalety, no to wiadomo, proszę pani, no wtedy mogą zamoczyć łóżko. I dlatego rodzice proszą, żeby już naciągnąć ceratę na wypadek wszelki, żeby nie było strat hotelowych.
2: Rozumiem, no a jakby się dało radę naciągnąć, no to jeszcze prześcieradło, to byłabym wdzięczna.
3: No właśnie to jest problem, bo nie, bo wtedy prześcieradło by, proszę pani, było jakby uszkodzone.
2: Aha.
3: Dlatego jest sama cerata, a z doświadczenia hotel nas informuje, że niektórzy potrafią spaść, proszę pani, z tej ceraty, bo ona jest śliska.
2: Aha, w ten sposób.
3: I dlatego, czy ja mam zlecić, proszę pani, podsunięcie stołu albo szafy pod łóżko?
2: Tak, że pod łóżko?
3: No tak, żebyście, proszę pani, nie spadli z łóżka.
2: No to tak, to ja bym poprosiła, bo ja jestem niezdarowa.
3: To mam szafę, proszę pani, czy stolik podsunąć?
2: Wystarczy stolik.
3: Czyli co, wszystko mamy ustalone?
2: Ustalone.
3: Ceratę przyniesie Dawid.
4: Pani Weronika zostaje wkręcona w Radiu SK.
2: Bardzo byłam skupiona na pracy, ale to bardziej mnie zainteresowało. Bardzo dziękuję, Wojaszku.
4: Nie ma za co. Nosel wkręca.

0: Będzie czy nie będzie? Może będzie, może usłyszymy, na co komu dziś od Lady Punk podczas ich jutrzejszego występu na Top of the Top Sopot Festival, ale do tego czasu czeka nas jeszcze jedna muzyczna uczta prosto z desek Opery Leśnej. Dziś na scenie zobaczymy m.in. Natalię Schroeder, Kubę Badacha, Anię Dąbrowską czy też Corteza, proszę bardzo. Wszystkie te występy będziemy dla Was śledzić, ten kto zagląda na naszego eskowego Instagrama, ten nie przegapi najważniejszych momentów ze święta polskiej muzyki, które trwa w Sopocie.
1: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Chciałoby się, żeby i lato trwało tak na 100%, ale wiadomo jak jest. My nie tracimy pogody ducha, pomagały nam w tym Sound & Grace oraz Filip Lato i ich kawałek 100. Tu Radio SK2, przed nami newsy o 13, a po newsach kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów, w tym też muzycznym wehikułem czasu. Skoczymy sobie w podróż. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: I po reklamie.
9: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Na konińskich drogach jeszcze spokojnie i spokojnie jest również, jeżeli chodzi o pogodę. Na razie 21 stopni na termometrach, od 14 22 stopnie. Słonecznie, przyjemnie, bezwietrznie, no i dzisiaj nie ma padać. Tak samo ma wyglądać jutrzejszy dzień, także poważnie zastanówcie się nad aktywnością na zewnątrz. Chyba, że jesteście alergikami, no to ograniczcie tą aktywność, no bo pyli.
10: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. 5 kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny już wystartowały z Teksasu i niebawem mają wylądować na bazie w Łasku, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku będą przywitane. Potrzeba wdrożenia jak najszybciej do służby jest ewidentna wobec zagrożeń ze strony naszych nieprzyjaciół.
10: Będą to już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Pierwsze trzy maszyny zostały oficjalnie przyjęte na stan w czerwcu tego roku. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Ciała ofiar z wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medziugorje są już w Polsce. Jak dowiedział się nasz reporter, samolot wylądował już na lotnisku w Balicach. Sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie.
12: Na dzień 27 i 28 sierpnia, to jest czwartek i piątek, zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Mówi nam Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Przypomnę, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia. Zginęło w nim 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. 62-latek, który prowadził autokar w chwili wypadku, został zatrzymany. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy drogowej, skutkującej śmiercią wielu osób. W szpitalach na Węgrzech pozostają 3 osoby. Jutro tankowanie nieco tańsze. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr benzyny 95 ma kosztować 6 zł i 57 groszy, o 1 grosz taniej niż dziś. Olej napędowy zatankujemy natomiast za 7 zł i 47 groszy. To spadek o 7 groszy.
0: Prosto z Teksasu. Lądowanie w Łasku. To brzmi jak slogan reklamowy naszego American Dream. No i bardzo dobrze, bo marzenia też trzeba jak najbardziej mieć. A my zadbamy o to, by pamiętać, że dobre to, co polskie. Przed nami godzina z najlepszymi polskimi hitami. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Na imię Jenny, choć tak naprawdę to Edyta Bartosiewicz, co by nie było niedomówień. Tutaj Radio SK2, za to dużo mówi się, oj bardzo dużo, o aferze w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, który przekazał ponad 84 tysiące złotych unijnej dotacji jednoosobowemu Instytutowi Badań nad Astrologią z Ełku. Właściciel zajmuje się między innymi tworzeniem horoskopów, a za pozyskane fundusze, tak jak napisał we wniosku, chciał się nauczyć 3 języków obcych, żeby, jak sam tłumaczył, móc badać zagraniczne publikacje astrologiczne. Teraz jak już to wszystko się rozpętało, to czytałam, że astrolog sam był zaskoczony, że dostał tę kasę. I tutaj mam, słuchajcie, zgrzyt. No bo jak to tak? Astrolog nie widział? A przecież wszystko jest zapisane w gwiazdach. No, musiał widocznie przeoczyć.

uda się przenieść jednocześnie do Paryża i do Niepołomic. Da, jeśli tylko posłuchacie tego przeboju, który mam dla was w wehikule czasu, bo przed nami nostalgiczna piosenka od Andrzeja Zauchy. Teledysk do niej powstał we wspomnianych przeze mnie podkrakowskich Niepołomicach, a sam tekst stworzony przez Jacka Cygana przenosi nas do stolicy Francji, a raczej do jej pewnego wyobrażenia. Przed nami C'est la vie, Paryż.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: To nowość w Radiu SK2, czyli drugi singiel tegorocznego składu męskiego Grania Tańczy. Gramy wam w Radiu SK2. A jeśli po zakończeniu trasy czujecie pustkę, to podpowiem wam, że dzisiaj 1/3, a jutro 2/3 składu męskiego Grania będziecie mogli usłyszeć na żywo. Igor Herbut wystąpi dziś wieczorem podczas koncertu Top of the Top Sopot Festival, a jutro Igor i Zalia wystąpią w finałowym koncercie festiwalu, czyli duetach Nocy Letniej. Tak ten koncert się nazywa. A czy będą razem w duecie? Tego nie wiem, ale tego na pewno dowiecie się z anteny Radia SK2 i naszych socjali, bo tam o wszystkim was informujemy.
2: SK2. Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: 50% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
9: I po reklamie.

0: Do naleśników jak znalazł? Oczywiście mówię o dżemie, a nie o whisky, bo takie polskie przeboje gramy wam na antenie Radia SK2. Jeżeli chodzi o śniadanie, ono już dawno za nami, w zasadzie pora obiadowa się zaczyna, to wy macie do schrupania newsy punktualnie o godzinie 14 na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: I po reklamie.
11: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Sprawdzamy, co takiego dzieje się na drogach w regionie. No i pojawiają się już małe korki. Postoicie oczywiście na rondzie miast partnerskich, również w okolicy Trasy Warszawskiej, no i w okolicy Ronda Solidarności. Postać również można na ulicy Europejskiej, czy uzbroić się w cierpliwość trzeba we Włodzimirowie. Na termometrach 22 stopnie, tak też będzie do 17, no i też słońce do końca dnia.
12: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkania posła PiSu Michała Moskala z szefem Zonda Krypto, zapowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej. To po dzisiejszych doniesieniach Wirtualnej Polski. Według nich poseł Moskal kilka miesięcy przed bankructwem giełdy kryptowalut miał się spotkać z jej prezesem na Ibizie. Później polityk zaczął angażować się w sprawę branży kryptowalut i wyraźnie sprzeciwiał się też rządowemu projektowi ustawy o kryptoaktywach. Przypomnę, szerokie śledztwo w sprawie Zonda Krypto trwa. Wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o przełomie w sprawie. Szczegółów jednak jeszcze nie znamy. Jest zielone światło z Madrytu. Polska dostanie nowe samoloty tankujące. Polska i Hiszpania mają wspólnie kupić w ramach programu Safe co najmniej 7 maszyn służących do tankowania w powietrzu i transportu. Kolejnym krokiem podpisanie finalnej umowy. Do 2030 roku do Polski mają trafić 4 takie samoloty, zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
12: Koszt to blisko 5,5 miliarda euro. Jubileuszowe porządki w Tatrach coraz bliżej. 28 i 29 sierpnia już po raz 15 akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej będą koncerty, gastronomia i warsztaty, a chętni do sprzątania gór wciąż mogą się zgłosić.
14: Rejestracja trwa do 28 sierpnia poprzez stronę czystapolska.org.pl. Jeżeli zostaną jeszcze wolne miejsca, będzie wtedy możliwość jeszcze zarejestrowania się bezpośrednio już przy wejściu na szlaki.
12: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik wydarzenia. Dodajmy, przez 15 lat działania akcji wolontariusze zebrali łącznie 5 ton śmieci.
0: Można powiedzieć, że ta akcja sprzątania w Tatrach przyniesie czysty zysk. Człowiek się o nic nie potknie i do szpitala nie będzie musiał później jechać na składanie kończyn. Przydatna sprawa, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam po polsku. Natalia Kukulska muzycznie na początek tej godziny, specjalnie dla was.

Chcę, nie chcę, ale muszę. Antidotum zaaplikowała nam Kasia Kowalska. To muzyczne oczywiście. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A jak przegapiliście to ostatnie zaćmienie słońca, to mam dla was inne zaćmienie. Księżyca tym razem właśnie. Będzie można je zobaczyć w nocy z czwartku na piątek. Ziemia znajdzie się wtedy idealnie między Słońcem a naszym naturalnym satelitą, przez co cień naszej planety zasłoni, uwaga, aż 96% jego tarczy. A to oznacza, że zobaczymy go w takiej krwisto-czerwonej barwie. Będzie bardzo czerwony. Tylko podpowiem, że w przeciwieństwie do zaćmienia Słońca, to zaćmienie Księżyca jest totalnie bezpieczne dla oczu. Mogą tylko trochę łzawić od wzruszenia ładnym widoczkiem. No, ludzka sprawa.

O, ten co dla Ciebie. Zespół Mysłowic w Radiu SK2. A co Wy możecie zrobić dla nich, to po prostu oglądać. No właśnie, nasze siatkarki bardzo dobrze radzą sobie na Mistrzostwach Europy. Wczoraj pokonały Słowenię 3-1 i też dzięki temu awans do 1/8 finału turnieju mają zapewniony, a w ogóle to wczorajsze zwycięstwo było trzecie z rzędu na tych zawodach. Jutro o 15 kolejny mecz, tym razem gramy z Niemkami. Ja myślę, że nasz trener na pewno ma już jakiś plan na to spotkanie, choć myślę, że wymieszanie włoskiego temperamentu z polską zawziętością chyba załatwi sprawę.

0: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram, a winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 9900 zł za metr kwadratowy? Tak, dobrze słyszysz. Takiej ceny na start w Archicom jeszcze nie było. Poznaj osiedle Kolektyw. Nową inwestycję na poznańskiej Starołęce. Wuchta zieleni na osiedlu, blisko Warty i Lasu Dębińskiego. Wygodny dojazd do centrum i mieszkania stworzone na dobry start. Osiedle Kolektyw. 9900 zł za metr. Oferta ograniczona czasowo. Więcej na archicom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

0: Walczyli mocno swoimi głosami na scenie, ale głosów jednak zabrakło. Sarsie i Emo. Nie udało się zgarnąć bursztynowego słowika, statuetkę zgarnęli panowie Kuba i Kuba, ale za to świetnie brzmieli razem na scenie w kawałku Zostań. Polecam sobie sprawdzić występ Sarsy i Emo. A u nas motyle idźmy z albumu Pióro Pusze. My lecimy idąc tym tropem. Zbliża się godzina 15, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
11: I po reklamie.
12: Jan Grzylaczyk, zapraszam. Godzina 15 to i trzeba zerknąć, co takiego dzieje się na drogach w regionie. Postoicie na drodze krajowej numer 25, jadąc z Gosławic w stronę południa, konkretnie w stronę Starego Miasta. Do tego w okolicach Trasy Warszawskiej czy na rondzie miast partnerskich trzeba uzbroić się w cierpliwość. No a na termometrach 22 stopnie ta dobra pogoda na pewno umili wam powrót do domu.
13: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, A2 w kierunku Poznania zablokowana. To po wypadku na odcinku pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, na miejscu pracują służby. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło z kolei w Świętokrzyskiem w Woli Teserowej. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Według policji 66-letni motorowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa.
14: Na miejscu lądował lotnicze pogotowie ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia 66-latka nie udało się uratować.
13: Mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie. Na miejscu pracuje policja. Trasa łącząca Małogoszcz z Jędrzejowem jest zablokowana. Kreml zabrał głos w sprawie wizyty szefa CIA. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow twierdzi, że dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się w Moskwie z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych. Była to pierwsza taka wizyta od 2021 roku. Do spotkania z Putinem nie doszło, mówi Pieskow. Były kontakty ze służbami specjalnymi, ale nie było żadnych spotkań z prezydentem Rosji. Oczywiście prezydent Putin był o wszystkim natychmiast informowany. Nie wiadomo, o czym szef CIA rozmawiał z rosyjskimi służbami. Informacja o wizycie nie została oficjalnie skomentowana też przez Waszyngton. 15. edycja Poland Business Run coraz bliżej. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica.
15: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
13: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run, a finałowa sztafeta w Krakowie 5 i 6 września. Do biegu zgłosiło się już ponad 47 tysięcy osób, a pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii.
1: Dwie minuty po godzinie 15. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, dzień dobry, witam i zapraszam na wspólne spędzenie popołudnia. Muzycznie zapowiada się bardzo dobrze. Na dobry początek godziny 15. Roxana Węgiel, ale to nie koniec, bo dzisiaj 26 dzień sierpnia. To oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa. Jeśli chcecie, możecie się zdjęciami podzielić na profilu Radia SK2. A ja już

Lady Punky, kryzysowa narzeczona. Tak wam gramy 16 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa i czekamy oczywiście na zdjęcia waszych czworonogów. Diana się odezwała, wysłała piękne zdjęcia swoich dwóch psiaków. I napisała tak. W niedzielę przyjechaliśmy z Bremen do Międzyzdrojów zaadoptować pieska z fundacji Stop Boxerom. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Reinę. Drugi nasz piesio to labradorka Malwina. Pozdrawiamy wszystkie cztery łapki i przesyłamy dużo zdrówka z okazji Dnia Pieska. No to pozdrawiamy również i czekamy dalej na wasze kolejne zdjęcia waszych psiaków, no bo dzisiaj one świętują szczególnie. A my gramy dalej, Carla Fernandez i Co jeśli, to już teraz w Radiu SK2.

0: na najnowsze informacje. Skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Pięć kolejnych F-35 w drodze do Polski. Maszyny wystartowały już z Teksasu i niebawem mają wylądować na bazie w Łasku, poinformował dziś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Myśliwce mają wejść w służbę jak najszybciej. Do końca roku ma być ich w sumie 14. Staną przed sądem za przekręty na miliony. Koniec śledztwa i akt oskarżenia za oszustwa podatkowe przeciwko 20 członkom grupy przestępczej. Mieli wyłudzać m.in. zwrot podatku z VAT, wykorzystując do tego m.in. obrót bitcoinami. Do tego procederu wykorzystano kilka tysięcy faktur na ponad 30 milionów złotych, podaje łódzka prokuratura. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Najpierw powstał scenariusz pod okiem opiekunów, a potem młodzi nakręcili filmy. Młodzieżowa drużyna pożarnicza z OSP Bydgoszcz-Fordon przygotowała cykl filmów dotyczących reagowania w sytuacjach zagrożenia. To praca w ramach konkursu Państwowej Straży Pożarnej, a filmiki młodych druhów można zobaczyć na Facebooku MDP Bydgoszcz-Fordon. We'll be right back.

0: Są takie numery, które nigdy się nie starzeją i zawsze brzmią bardzo dobrze. Ich troje, razem, a jednak osobno, takie właśnie hity gramy wam w Radio SK2. I zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 16. 20 minut dzieli nas właśnie od godziny 16. Ale zanim to nastąpi, to my dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Psa. Wy wysyłacie zdjęcia swoich psiaków i Oliwier wysłał nam zdjęcie swojego czekoladowego labradora Fado. Pozdrawiamy serdecznie. Jak patrzę na te zdjęcia, to stwierdzam, że ten pies ma wyjątkowe umiejętności, bo przy nim wiertarka, on na niej trzyma łapę, więc widać, że to nie Bob budowniczy, a pies budowniczy.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
1: I po reklamie.

0: Magma i Aisha, tak kończymy godzinę 15, po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Demono, ale będą także Wilki.
1: Reklama.
2: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
6: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Godziny szczytu trwają, więc my patrzymy na drogi w regionie. Postoicie, no oczywiście na rondzie miast partnerskich i w okolicach trasy warszawskiej. Również w małą cierpliwość trzeba uzbroić się tam, gdzie jest ruch wahadłowy, czyli we Włodzimirowie. No i chwilkę postoicie w Ślesinie. Na termometrach 22 stopnie i słońce. Wracajcie bezpiecznie do domu i nacieszcie się pogodą.
7: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz został zwolniony z izby dziecka, gdzie przebywał po zatrzymaniu. Jest decyzja sądu w sprawie jednego z podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. To małoletni, dlatego jego sprawą zajmował się sąd rodzinny.
8: Sąd dzisiaj rano wydał postanowienie o wszczęciu postępowania. Sąd będzie weryfikował jego udział w zdarzeniu i rolę w tym zdarzeniu.
7: A jednocześnie postanowiono o wypuszczeniu go z izby dziecka, mówi Zbigniew Zgub, rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie. Wciąż nie wiadomo, jakie decyzje zapadły wobec drugiej z zatrzymanych osób, a dodajmy, że małopolska policja powołała specjalną grupę śledczych, która ma odnaleźć wszystkich podejrzewanych. Według naszych nieoficjalnych informacji, trzej prawdopodobni uczestnicy napadu ukrywają się za granicą. Biały Dom potwierdza wizytę szefa CIA w Moskwie. Wcześniej tę wizytę potwierdził również Kreml. Według rzecznika Dmitrija Pieskowa, Radcliffe rozmawiał jedynie z przedstawicielami rosyjskich służb. Informację potwierdził prezydent Donald Trump. W rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Glennem Beckiem przyznał, że Radcliffe w stolicy Rosji rozmawiał o zakończeniu wojny w Ukrainie. On tam jest i wiecie, prowadzi takie dość rutynowe rozmowy. Nie chciałbym nikogo rozczarować. Być może coś z tego wyniknie. Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby zakończyć tę wojnę i szczerze mówiąc obie strony chcą, żeby się skończyła. Poprzednio oficjalnie znana wizyta szefa CIA w Moskwie miała miejsce w listopadzie 2021 roku. 8 piłkarskich drużyn z całego kraju, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczyna Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka.
9: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem. Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
7: A w sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd zmierzą się legendy reprezentacji Polski i Francji i właśnie przed tym meczem na tym samym stadionie zagrają zawodnicy z kampu.
0: 2 minuty po godzinie 16:00 my gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, ale w tym czasie w Sopocie trwa Top of the Top Sopot Festival i tam na miejscu są nasi ludzie. Jest Michał Hanczak, jest Ola Kot, jest Mati Wuczyło i z nimi już za chwilę będziemy się łączyć, ale najpierw gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Godzinę 16:00 rozpoczynamy z zespołem Wilki i z Baśką.

Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, tak wam gramy w Radio SK2. To są oczywiście najlepsze polskie hity. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć na żywo podczas Top of the Top Sopot Festival. Jeśli nie mieliście takiej okazji, to zaglądajcie koniecznie na nasze social media, na Instagrama Radia SK2, bo tam cała relacja, więc warto tam zajrzeć. Zarówno relacja wideo, jak i foto, a my wracamy do waszych piesków, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa obchodzimy, a wy wysyłacie nam zdjęcia swoich czworonogów. I Marcin napisał tak. Marcin z trzema korgi pozdrawia z Walii. Piękne zdjęcie, słodkie psiaki, ale to nie jedyna wiadomość, którą dostaliśmy. Jest także wiadomość od Kasi. Przedstawiam Phoebe i Molly, moje jamniki, a właściwie jamnikowe mieszańce w wersji XXL. Trochę krótkie nóżki, okrągłe boczki, ale serca ogromne. Mimo tego potrafią kochać bezwarunkowo. Pies to naprawdę najlepszy przyjaciel człowieka. No nie możemy się nie zgodzić i cały czas czekamy na wasze zdjęcia, a już za chwilę skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata i łączenie z Matim Fuczyło. Eska.

0: Golec Orkiestra, BDS i Gromi, Górą Ty, tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, jako że 16.30 na zegarach to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi wam Jakub Koniczkowicz.
1: Kolejne osoby z zarzutami w sprawie działalności grupy kapitałowej Hrejt. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zatrzymała 5 osób, w tym 3 kierowników budowy. Śledczy podejrzewają, że w dziennikach budowy poświadczano nieprawdę. Zarzuty usłyszały też kobiety podejrzane o wydawanie takich poleceń oraz o udział w fikcyjnych cesjach mieszkań. Zarzuty dotyczą oszustw na kwoty od 75 do nawet 370 milionów złotych. Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia. Co najmniej 95 osób nie żyje, są także setki zaginionych. To najnowszy bilans po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Służby ostrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć. Na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli polscy turyści. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Duma Pomorza zmierzy się z włoskim Udinese Calcio. Już o 18:00 w Szczecinie ruszy mecz charytatywny. Dochód zostanie przeznaczony na leczenie Roberta Dymkowskiego, legendy Pogoni, która choruje na stwardnienie zanikowe boczne.

0: Wanda i Banda, Hi-Fi Superstar. Tak, wam gramy w Radio SK 2. 17, no prawie 17 minut przed godziną o 17. Właśnie tak. A my, słuchajcie, teraz łączymy się z Matim Fuczyło, który jest gdzieś tam w Sopocie. No właśnie, bo tam właśnie trwa Top of the Top Sopot Festival. No i sprawdzamy, co się dzieje, bo gdzieś tam jest też nasza strefa, strefa Radia SK, Radia SK 2. Więc halo, halo, Mati, jesteś? Jesteś razem z nami?
1: Oczywiście, że jestem, a teraz podam dokładniejsze koordynaty. Słuchajcie, Sopot, Plac Zdrojowy, tutaj można znaleźć naszą strefę i do tej naszej strefy warto zaglądać. Jeżeli chce się zgarnąć nagrody, jeżeli chce się też zrobić zdjęcie z gwiazdami, które doskonale znacie z głosu i nie tylko z głosu, no i na pewno jeżeli chce się poprawić sobie humor. Po 23 wieczorem zaczynamy też Silent Disco, więc szykuje się tutaj wielka nadmorska impreza, a to wszystko przy okazji Top of the Top Sopot Festival, na którym jesteśmy i który też pokazujemy w mediach społecznościowych, więc zaglądajcie i do Sopotu, i do mediów społecznościowych. My tutaj jesteśmy, wszystko to pokazujemy i mamy nadzieję, że poczujecie ten wakacyjny klimat razem z nami.
0: Rzeczywiście, dzięki Mati, ten wakacyjny klimat czuć bardzo. Zanim jednak to Silent Disco, około 23, to jeszcze przypominam, że w Operze Leśnej dzisiaj Opera Leśna w 4 aktach. Wystąpią m.in. Artur Rojek, Nosowska, Igor Herbut, Cortez i wielu, wielu innych znanych artystów, polskich artystów. Więc oglądajcie, a już teraz słuchajcie najlepszych polskich hitów, bo one wracają za chwilę, a tam m.in. zwycięzcy. Bursztynowego Słowika, czyli Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato.
2: SK2. Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
5: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że ten numer powinien nas zmotywować do tego, żeby jednak te oczy na chwilę zamknąć. Nie myśleć o niczym, szczególnie o pracy i odpocząć. Wziąć 3 głębokie wdechy to podobno pomaga, tak mówią specjaliści, a ja do tego dorzucam najlepsze polskie hity, które też nastrój poprawiają. No to co, po godzinie 17 gramy kolejne takie. Będzie m.in. Daria Zawiałow, ale będzie też Kleo.
1: Reklama.
2: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
15: I po reklamie.
16: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Myślę, że już można stwierdzić, że to koniec tej środy. Teraz czas na relaks. Na konińskich drogach już spokojniej. No ale i tak pamiętajcie, by jechać bezpiecznie do domu. Jeżeli chodzi o pogodę, to dalej taka sama jak od rana, czyli słonecznie. Na termometrach obecnie mamy 22 stopnie. No i szykuje się bardzo ciepły wieczór, dlatego skorzystajcie.
17: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 95 osób nie żyje po powodzi błyskawicznej w Nepalu. Setki uznaje się za zaginionych. Władze w Katmandu podały, że obecnie poszukuje się 384 turystów, w tym 291 cudzoziemców. Służby ostrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
18: Jak udało mi się ustalić, polski MSZ na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ucierpieli Polacy. Ministerstwo pozostaje w stałym kontakcie z konsulem w Delhi i honorowym konsulem w Katmandu. Rząd w Nepalu przekazał, że według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do tragicznej w skutkach powodzi.
17: Chcą, by zajęli się tym śledczy. Politycy Koalicji Obywatelskiej idą do prokuratury w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Złożenie zawiadomienia zapowiedzieli dziś europoseł Koalicji Borys Budka i poseł również z Koalicji wiceminister funduszy Jacek Karnowski. Politycy podejrzewają, że mógł on nielegalnie wpływać na proces legislacyjny dotyczący ustawy o rynku kryptoaktywów.
19: Spotykał się na Ibizie z byłym funkcjonariuszem CBA i po tym spotkaniu pan Moskal zgłaszał szereg poprawek, by złagodzić skutki ustawy, która miała chronić oszczędności Polaków.
17: Mówił Borys Budka. Do sprawy odniósł się także na portalu X Michał Moskal. W opublikowanym poście pisze, że z Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz i nigdy nie współpracował z nim ani z Zondą. Za moment nowy rok szkolny, nowe wyzwania i nowe plecaki do dźwigania. Dobrze dobrany tornister to podstawa. Wybierając odpowiedni plecak, należy zwrócić uwagę m.in. na materiał, mówi nam Małgorzata Zapała z sanepidu w Kaliszu.
20: Musi być to materiał lekki, usztywniony. Tylna ściana plecaka.
17: a waga tornistra nie powinna przekraczać 15% masy ciała ucznia.
0: 17:02. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale już za chwilę znów będziemy się łączyć z Matim Fuczyło, bo on już spotkał na trasie Michała Hanczaka i Olę Kot, więc razem nam trochę poopowiadają, co się tam na Top of the Top Sopot Festiwalu dzieje, a do tego jeszcze wehikuł czasu. Kinga Baryga, witam i zapraszam, a na dobry początek godziny 17:00 Kleo i Łowcy Gwiazd.
1: SK2.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia. Tak wam gramy w Radiu SK2, 17 minut po godzinie 17. Tak jest, to już jest moment, kiedy większość z was opuszcza swoje miejsca pracy, a my sprawdzamy, co dzieje się w Sopocie. No bo słuchajcie, patrząc na te wszystkie relacje na Instagramie, na Facebooku, to oni mają tam niezłą sielankę. Halo Mati, gdzie ty jesteś, co ty robisz? Opowiadaj nam.
1: Nie wiem, czy słyszycie te fale, ale jeżeli nie, to powiem wam. Jesteśmy w tym momencie nad morzem, mówiąc konkretniej, w Sopocie.
2: I siedzimy sobie na plaży, jest piękne słońce i ja mam naprawdę fantastyczne tutaj towarzystwo bodyguardów takie. Nic mi nie grozi, nie?
3: Oczywiście, że nic ci nie grozi i nawet cię potem będziemy eskortować do Opery Leśnej, jak tylko będziesz miała ochotę, bo dzisiaj trzeci dzień Top Sopot Festiwalu i dzisiaj możemy wam zdradzić, że na scenie sopockiej w Operze Leśnej wyrośnie las. Prawdziwy las, w którym to lesie nie tylko drzewa, ale oczywiście wspaniali artyści, m.in. Igor Herbut czy Ania Dąbrowska.
1: A my z drewnem do lasu idziemy, zostańcie z nami, słuchajcie i obserwujcie.
0: Proszę bardzo, okazuje się, że Mati Wyczuło nie jest sam, jest tam też Ola Kot, Michał Hanczak. No bawcie się dobrze, kochani, a później nam wszystko wieczorem relacjonujcie, bo przed wami jeszcze sporo pracy. A my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity, Daria Zawiałow i Ballada Oni. To już teraz w Radiu SK2. SK2.

miejscu. Igor Herbut i Wkręceni, Nie ufaj mi, to już za nami, a przed nami numer wydany w lutym 1985 roku. Lipstick on the Glass to jeden z największych przebojów zespołu Manam. I już za chwilę zagramy wam go w ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2. Jak się okazuje, wersje językowe były dwie. Był w angielskiej wersji, ale także w polskiej. No, twórcą tutaj, autorem muzyki był Marek Jackowski, a słowa napisała Kora. Jak się okazuje, według wspomnień Marka Jackowskiego, inspiracją do tytułu była szminka przywieziona z Londynu przez Mariolę. No to co? Gramy Manam i Lipstick on the Glass już teraz w Radiu SK2.

0: Bro i wychowany w Polsce to jest nowość na antenie Radia SK2, którą wam gramy, ale która już aktualnie zajmuje 17 miejsce w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. I moi drodzy, jeśli wam się ten numer podoba, to może się to zmienić. Kto wie, może już w najbliższy piątek u Łukasza Zduńczyka w najnowszym notowaniu ten numer pojawi się w top 3. Wszystko w waszych rękach. Wystarczy, że wejdziecie na sk2.pl, wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i oddacie głosy na swoje ulubione numery. Tam też na miejscu 16 aktualnie stygnie lato od Kuby i Kuby. Oni wczoraj zdobyli bursztynowego słowika. Może zróbmy im taką niespodziankę? Może to oni powinni się w tym top 3 znaleźć? No tak jak mówię, głosujcie. Macie czas do piątku, a ja zapraszam już w najbliższy piątek w imieniu Łukasza Zduńczyka na najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: Prowadzisz zakład stolarski, produkujesz meble albo działasz w branży drzewnej? Przyjedź do Poznania na targi Drema w nowej, bardziej angażującej odsłonie. Strefa testów elektronarzędzi, warsztaty, maszyny w ruchu i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu i nowych technologii. Zobacz, przetestuj, porozmawiaj z ekspertami i znajdź rozwiązania dla swojej firmy. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl. Drema 2026. Poznań od 8 do 11 września. Targi aż wióry lecą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18, a w Radiu SK2 cały czas grają najlepsze polskie hity. O godzinie 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Krzysztof Krawczyk z numerem Chciałem Być.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dobre informacje ze szpitala, do którego trafiło dziecko ranne w wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Stan 8-miesięcznego niemowlęcia poprawia się.
12: Okołoroczne dziecko obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie na jednym z naszych oddziałów. Jego stan określany jest jako stan stabilny.
11: Mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W wypadku, przypomnę, zginęli rodzice niemowlęcia. Sprawca usłyszał zarzuty, nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Utrudnienia na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Na obwodnicy Lublina, niedaleko Turki, zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Policja kieruje samochody na węźle Lublin-Tatary na objazd przez miasto. Maja Chwalińska i Austriaczka Zinia Kraus awansowały do ćwierćfinału gry podwójnej tenisowego turnieju WTA 500 na kortach twardych w Monterey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen. Ich kolejnymi rywalkami będą Chinka i Australijka.
0: Półtorej minuty po godzinie 18, a my rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Za chwilę też opowiem wam, gdzie najczęściej Polacy jeździli na wakacje w Polsce, bo jak się okazuje, są już pierwsze badania. Ale najpierw gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być. To na dobry początek.

0: Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Tak, wam gramy w Radio SK2, 14 minut po godzinie 18. Ja wspominałam wam o pierwszych badaniach, które tutaj powstały przez, zostały stworzone przez stronę Travel List i okazuje się, że Polacy nagle ruszyli w góry. Rezerwacji jest aż o 57% więcej niż w sierpniu, niż w lipcu i okazuje się dodatkowo, że Polacy bardzo lubią spontany, bo prawie połowa rezerwowała wyjazd maksymalnie 2 tygodnie przed wyjazdem, czyli była to po prostu szybka decyzja, dobra, jedziemy w góry. Jak się okazuje, my Polacy lubimy też aktywny wypoczynek, natura, góry, bo aż 42% wszystkich mieszkańców Polski wybiera góry, a tylko 38% wybiera morze. No i zobaczcie, co zrobiły te paragony grozy. Wszyscy od nich uciekają.
1: SK2.
0: My za to nie uciekamy od najlepszych polskich hitów i gramy. Tak spokojnie, ale z przytupem. Andrzej Piaseczny i Śniadanie do łóżka już teraz w Radiu SK2.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Daria Zawiałów i Fifi Hollywood. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą przychodzimy do was teraz z pewną nowością. Przona i Nita, daj mi znać. To jest nowość w Radio SK2, którą gramy wam już teraz.

0: Liwka, poza tobą nic, tak wam gramy 21 minut. Przed godziną 19 to jest Radio SK2, a to jest najnowszy numer właśnie od tej artystki, który możecie usłyszeć, ale który możecie znaleźć też w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli ten numer wam się spodobał i chcecie na niego zagłosować, to jest taka możliwość. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i postawicie plusik przy tym bądź przy innych waszych ulubionych numerach.
1: SK2. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
6: Najlepiej.

0: Zakopower i Boso. Patrząc na pogodę i na to, że wielkimi krokami zbliża się do nas rozpoczęcie roku szkolnego i jesień, to myślę, że warto jednak jeszcze teraz boso po trawie pochodzić, bo później już może być za zimno. No to co, wykorzystajcie, podobno to jest dobre, to tak zwane uziemianie, tak mówią specjaliści i eksperci, i to podobno wpływa na bardzo dobrze na cały nasz organizm, więc korzystajcie. A ja będę grała dalej kolejne najlepsze polskie hity, już za chwilę Mrozu, a później Sanach.
1: Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Jan Grzlaczek, serdecznie zapraszam. Pyry, kartofle albo po prostu ziemniaki są bardzo popularne, to czemu by nie miały dostać święta? I tak też niedługo w Kleczewie odbędzie się Dzień Ziemniaka. W programie oczywiście multum atrakcji. Punktem programu będą dwa konkursy. Na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną oraz na największą bulwę ziemniaczaną. Do tego konkurs na najpiękniejsze stoisko kół gospodyń wiejskich. Odbędzie się również finał turnieju sołectw oraz zawody strażackie grup Old Boy. Na deser akcent muzyczny. Pojawi się m.in. DJ Zbyszek czy disco na salonach. Dzień Ziemniaka odbędzie się 6 września od godziny 15 na Placu Targowym w Kleczewie.
0: Dziewiętnasta wybiła, jako że to pora kolacji, więc wy możecie sobie coś dobrego przygotować, a ja będę wam serwowała najlepsze polskie hity. Tak jak już wspomniałam, na dobry początek Mrozu i Napad, a już za chwilę Sanach, ITP i TD, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Pamiętajcie, sterem, nie zerem. Bajm i Biała Armia, tak wam gramy w Radiu SK2. 14,5 minuty po godzinie 19, kiedy część z was może sobie już pozwolić na to, żeby odpocząć, to my gramy wam najlepsze polskie hity. Te starsze, tak jak właśnie Bajm i Białą Armię, ale także te najnowsze. I już za chwilę Sylwia Grzeszczak i Mango, bo według Sylwii Grzeszczak właśnie wakacje, jej wakacje smakują jak mango. Takie idealne, dojrzałe i tego utworu już za moment będziecie mogli posłuchać. Ale zanim to nastąpi, to ja przychodzę do was z pytaniem. Co robicie? Co u was? Co się u was dzieje? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki, a także na wasze zdjęcia. A już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Paweł Domagała i Weź Nie Pytaj, a później Sylwia Grzeszczak i Mango. SK2.

A jak wehikuł czasu, to się cofamy do roku 1979, bo to właśnie wtedy, we wrześniu, powstał numer Moje jedyne marzenie od Anny Jantar. Dokładnie tak. Znacie go też z innego tytułu, jako Przetańczyć z tobą chcę całą noc. To jeden z jej ostatnich wielkich przebojów. Narodził się i został stworzony z udziałem zespołu Perfect. I tak gra nam w sercach aż do dzisiaj. Już teraz w ramach Wehikuł Czasu w Radiu SK2 Anna Jantar i Moje jedyne marzenie.

0: serce.
1: Mętne Rikim Jestem, czyli najnowszy numer właśnie od tego artysty. Moi drodzy, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Ale ja też pytałam was, co robicie i dostałam kilka wiadomości. Olga napisała: ja w sprawie info, co u nas. Ja właśnie jeszcze czerpię trochę z ostatnich wolnych dni, bo zaraz kończy się urlop. Ale z takimi hitami to żaden koniec, dopiero początek dobrego czasu. No to Olga, ja ci obiecuję, że dalej po krótkiej przerwie wracam z najlepszymi polskimi hitami. I uwaga, będzie Demono, ale będzie też Ania Wyszkoń. Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? To może wspomnicie sobie jakąś wakacyjną albo urlopową miłość? Gramy już za chwilę.
2: SK2. Reklama.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: I po reklamie.

0: City Love i Warszawa. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Zbliża się 20, ale spokojnie. Najlepsze polskie hity będą grać dalej, aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz propozycja dla fanów muzyki Maryli Rodowicz. Kolorowy świat Maryli to koncert plenerowy, który zabierze was do świata piosenek artystki. Młodzi wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury zaśpiewają największe przeboje Rodowicz. Będzie można usłyszeć kolorowe jarmarki, Małgośkę czy Niech żyje bal. To tylko niektóre z wielu piosenek artystki. Za dobór repertuaru na potrzeby koncertu odpowiada Sylwia Dziardziel, za aranżację muzycy z KCK, a za ruch tancerze Stop Dance. Podsumowując, będzie się działo. Koncert plenerowy odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 19 w Muzeum Okręgowym w Koninie. Więcej informacji na stronie muzeum.

0: Tam.
1: Reklama.
2: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomar 3 ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomar 3. Nasze ceny rządzą.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Jan Grzylaczek, serdecznie zapraszam. Co roku odbywa się akcja pod tytułem Narodowe Czytanie. Ma ona na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. Do akcji przyłącza się wiele placówek i organizuje ciekawe wydarzenia. Jedna z propozycji to spotkanie w Golinie z Olafem Lubaszenko, czyli cenionym polskim reżyserem i aktorem. Znany jest z takich filmów jak Psy, krótki film o miłości czy Chłopaki nie płaczą. Na spotkaniu będzie można oczywiście posłuchać o ścieżce zawodowej i doświadczeniach reżysera. Do tego Lubaszenko ma wziąć czynny udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania. Wydarzenie odbędzie się 6 września od godziny 17 w Domu Kultury w Golinie. Wstęp jest bezpłatny.

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chod?

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Va.
1: Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi

zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi.

0: Jedinka. Dwa.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Kadwa Konin.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.